wo kple ŋu la eye luvɔ siwo mekpɔ kpɔɖeɖoa o na woaklɔ le Yesu ƒe ŋu. Ɖe woklɔa le Yesu ƒe ŋu la mea, ɖe wo awu ʋi awu ʋlayiwo le ʋitsitsia, ɖe woklɔ le alẽvi ƒe ŋua mea.

Mía ŋlɔ ŋkɔ eme ne kɔ nyui ɖe, ne dze nyui ɖe eye ŋkɔ siwo wodze si mí le kple teƒe siwo nènɔna ne mi na ŋkɔ vɔa, ɖe mate ma kpɔ mia? Ne mi wu enu vɔa, mi kɔ asi ɖe dzi ne ma kpɔ mi ɖa? Míakpɔ egbɔ nyui be ame sia ame woxɔ woƒe ŋkɔ eye mí lé wɔ le game nyuitɔa dzi. Esi le lékpɔmɔ na Aƒetɔ le gbedodoɖa mea, dzra ɖo be naxɔ wò nukunu zã ya me. Wò dzi nenɔ Aƒetɔ dzi eye mɔkpɔkpɔ gã dzi. Ne si ke wòwɔ na ame bubu awɔe nɔ tsã zã ya me, ewɔe ye tsɔ va yi aga wɔe gbea hã. Aɖaŋuɖo le míawɔ kaba, míakɔ aflagawo ɖe dzi ne le wo nu le ŋkɔ xɔxɔ me le afi sia afi si ke mi le. Kɔ aflagawo ɖo ɖe dzi be le wɔdoa vɔ.

0: Amen.
1: Mi adoto xɔsetɔ ƒe takpekpe na ame yiwo katã netsɔ woƒe agbowo na aƒetɔ le takpekpe ya me le kɔsiɖa si gbana ŋkeke adea ƒea le miabe hame vovovowo katã me eye miaga he aɖo ɖa mi miabe osɔfo akpɔ dzidzɔe be woxa le va kpɔ gome le takpekpe ya me le teƒe takpekpe wɔƒe sia xɔsetɔwo ƒe takpekpe ma la va me le dipa lai be hamea takpekpe gã wɔgbe le iloawe la le togate ɔta le teƒe sia eye ame yiwo etsɔ woƒe agbowo sena aƒetɔ ɖase ɖiɖi le wo sia ele xɔ ŋkunu wa medzi bena eye tsɔ ɖase ɖiɖi wo va ɖo ɖa whatsapp.